0: Latino Chart.
1: Ne glede na to, kje si, kaj delaš, spremljajo te najboljši latino ritmi in pred nami je še dobra urca komadov, ob katerih ne moreš ostati pri miru. Na 20. mestu DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna in Cardi B, Taki Taki, mi pa smo mesto više, J Balvin, Reggaeton.
0: 19. mesto.
2: Estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipeado en me. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: escapó. Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Tale je bila pa res taka poletna. Pedro Capo in Faruko, kalma in kalmo rabimo polet, sploh na dopustu. Takrat rabimo res mir. Evo, spet bomo dvignili malo energije. Rose in Bruno Mars prihajata z APT. V kratkem.